0: Ego.
1: Amina abantu bose banzi kwisina rya Ricardi kandi kitiragiye n'abanywanyi ba radio agakiza bibuka radio agakiza kwisaba batuye kane bakagira icyo bakoze mu gasozi.
0: Murakoze cyane namwe.